0: No, si bien, coś takiej wody sobie nie skieruję do Sama.
1: Yeah, there's a note here saying 1 hour ETA.
0: Can you repeat that?
1: 1 hour ETA.
0: I see.